mare suneta spor. Nevroši mešoni mechalazi, adromito skalpazi, uvok to vrakator. Trecha, trecha, mavro muchaj vúri, spase, spase, kopagos mi orrekor. Talmerixis kato debirazi, adromito skalpazi,